pe radie, chelie. Sunkioji banga, tik per radiją, kelyje. Visa valanda roko ir...